Sangarana dona ima musobolo doka misa kone dembela dona pole mandi kunandi keleka to sirina denke nyara iba denke tinyera do iba musoso ni mesita wolo